Češica, njoj se šika poculica, Marica je fajn Snešica, njoj se šika poculica.

burzliwy stakło, żamą sred pustynie, zator z letnich wrata, krivse prawą zmiluje, znikar prazdnych pleków, ustające predaje, krowisz te bez kucie.